0: Anna-Maria Bretschneiderec je zahiwa dźensni show z Redoserbskim rozhłosu a přimnje je Matej Dźiswork, zo by nam rekł, kotre temy, kotrym se dźensa wienujemy. Witaj, Matejo.
1: Dobar rank wam všem. Haj we dźensnišim rěčnym kućiku napřikład to wienuje se dr. Sonja Wilkowa měsačky. Wón smy wam zaso naše nowosće w obrazach wozywili, smy z kamerą wóstup koralipa we slepom przewodzili, widzicie reje skupiny dzieci a młodziny z Brytnie, tak je so po takim riaty nazenskich koncertu zaju konstydżyna. Możecie się też impresje z kongresa FUN w Helsinkach wobladać, tam są miastrym też logo a motto Europeady 2028 w italskie przedstajli. Andrea Kyszczyna jest z wolnym liścikom za wolbę wesanosti w Nybylčicach zabierała, a ja sam był czara w krajnym sejmie w Drežanach, tam jest Serbska Rada Zakskiej skadżowała, a tunraz miachu miastrym wobec kultusu ministra Konrada Klemensa.
0: A mój z Matejom zwyściwoj, co je... Dźensa woprodźe, nie tylko spočatk na zimy, tež astrologiski spočatk, što się tež pytnić na temperaturach. Tu kwilu mamy, tu wem jeszcze 8 stopniu. A kak dźens dale pądze, to wam tež nie dom przeradzu.

Hej, Dodry, jest skoro prani krótko, je tu niechto słowa Advent do huby zau. Hej, smy we 40. tydzieniu tuto lita, a tu już smy jędrzej na takle mał kusk na to myslić. Zaskonči so leto s cija postatym tydzieniom 8 stopnjom mamy tu chwilu, tu we mieście na 17 dżęca maksimalnie zaleze. Jutce kłodniszo ze z maksimalnie 14 stopniami. Deszczowace jutce potom też ma znamieńsza wieszcza tole meteorologojo potajkim. Tutym tydzieniu jeszcze kłodno, a kajś upada potom we przychodnym zaso trochu czopliszo.

štožno je na nohach a je wonka pobył, tu nie na niebie wuladał. Niebieske wee direktnie nad nami wone stej, a przed nami wulki bar, albo kaž nikoci tež praja wulki wóz. Jasne niebio ze sofrinkulacymi wjezdami wjezdči poprom tež jasny słonczny dzień, a tajki wjezdča nam z najmniejsza hač to na hajnika klak takle 14 hodzin.

0: Čerdla měsačk poprom žane šaty nima na tute pojedančko. Z časa dźěćactwa doby dysa dys myslić, gdyż pak je měsačk pak z boha kulwaty, kiba švižny, kajš dajki serb. A runje z tutym našim stajne jenak wulkim, ale hinak so nam zdała, cym měsačkom zabiera so dženca dr. Sonja Velkova.
1: Rěčny kučik w serbskim rozhlasu.
2: Měsačk je přeco samsny wulki, tež gdyż so nisko nad horizontom drudy větši zdała. Što byście na tajku sadu prajili? Zoma měsačk přeco samsny rozměry a w objem dreje prawe. Tola formulacja samsny wulki je gramatisce misnjena. Z adjektivom samsny możemy signalizować identitu nekajkich objektu, na przykład samsny dom, samsna hasa, samsne miesto. Tola nie możemy z nim bliżej opisać dalszy adjektiv, kajż na przykład wulki albo dołhi. To by była tak mianowana adverbialna funkcja. Tola adjektiv samsne w odpowiedniu adverbialnu formu nie ma. Miesto to używamy hornjoserbszczynie słoczko jenak. Miesaczk je przeco jenak wulki. Ból za kopańcu ma być przeco jenak ciężki, a maratonowa dystanca je przeco jenak dołha, mianowicie 24,195 km. Tutaj jenak słyszak adjektywy jenaki, a tun je wotwodzene od liczbnika jedyn. Tu już by so to poprawo miło pisać jako jednaki a jednak, każ widzimy to dżęca jeszcze w delnioserbskim jadnaki a jadnak. Tola hornjoserbszczyna je w tym padzie wurekowanie a zdobą pisanie z jednoriwa. A tu już myslicie na to, gdyż so we wieczornych hodzinach miesaczk w osobie wulki zdała, on je przeco jenak wulki.
0: Tola praj dr. Sonja Velkova, serbska rieče, spytnica, dżewecz do napošestrzeche, a dalsze rieczne kuczyki namakacze na naszych stronach internetu, a w naszej app MDR Serbia.

0: je na po 6.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Ewaluacja koncepta 2+ ma so po przedstawach sakskeho kultusministra Konrada Klemensa rosze rić. Doprajun wczera na posiedzeniu Serbskiej Rady Sakskeje w Dreżdżanach. Wun namietuje też w zakładnych szulach ryczny stał analizować tacz. Dotal je so ewaluacja we 8 letnikach przebydła, a Klemens chce z rozszerzeniem wupszy dolat do ryczno niwoła szuloku a szulorju dostać. Liczba dzieci, które są ze serbszczyną jenoż w szuli konfrontowane, dale stupa. Hiżo na zajszym posiedzeniu bije dyskusja o koncepcie. Serbska Rada procje so nadal o to, że kultusowe ministerstwo serbskie kubwanskie temy spieszniejszo objednała, a wiacowo czerowszym posiedzeniu zonicze wybił wusowania. Delnio serbska sradowanka lieca nie budże. Kotkodobne wotprajene šulskeho kora Delnoserbsko gymnazija, kotrež je važne džil programa, vopkuči naposledke zamovitih v tem sradovanku 2026 vodprajič. Juhižo vjele let založba za serbski lud vuhotuje a podpiruje. V zajnženih letach su spitali koncept večera vopnovječ a širšemu publikumi votebrič, vodpost pak vosta predso menši hač vočakovane. Założba za serbski lud chce pak delnio užiča nam poskyčić, so na skadžovance vopčelič a procuje so o to buse organizovač. Honer serbski vodpovednik vodmije so 21. novembra v Budeske kronje. Při nasypje pola mułkec pola slepoho su miestem šitke 4 fundamenty za nowy Wytnikowy park zabetonowane. Tež twarske dno za ciężko transporta a twarske krane je firma miestem zesilniła rika ze slepianske gmeny. W oktobre so prynie twarske dżyle za wieže, generatory a rotory dołożuja. Pola slepo twari przedo zače Inner City aktualnie 4 Wytniki, ki su 250 metrów wysoke. Twarska dołolnosć za 8 dalších Wytników předleží. Dech cedža od klituša naleča tvarič a dalše vitniki planuja. Zjavne posedženja Gmenske rade Malešece smedža sa vodnitka jako audio dokumentovač. Audija služa k tomu, zo kumčna inteligenca automatisce načisk protokola pisa. Zato su radičeljo čera po cioch testových mesacach jednacki porad zmenili. Gmenu vúživanie špeciálne softvera na 200 euro vop mesac fači. V druhých honio vúžických gmenach je automatiske elektroniske zapisovanie hižo dlie zvášňo. Mieszczanskie zawody Biała Woda złożuje swoje przychodzie przy zastaraniu swoich wiaca 600 skupców dalnoczopfoty na regeneratywne energie. Kajż o tam ryka, przestaje swoje systemy krok po krok, hać do lata 2014 na czopfotne klumpy a spalenie biomasy. Za to są z mieszczanskimi zawodami Wojorec a Grudka do konsorcja zjednoczyli. Przestajenie systema płaci do 40 milionów euro, a je trzeba, dok jeszcze zryczenie o dodawaniu dalnoczopfoty z energijowym koncernom LEAK jenoś hać do 2028 płaciwe. Cyłkonie zastaruje mieszczanskie zawody Biłej Wody, Wojarec a Grudka 60 tysiąc domiacnością z czopfotu. A to one bychu. Nasze powieści, kiedy namakacie dalej na naszej internetowej stronie, a w naszej darmonnej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Žive slibro pokaza v budišine tu kvilu 7 stopňov, k tomu vúľadame jasné nebio. S blakami je rano tu a tam kúra vojte, dženca pak zmieme tu, što svonca ostane sucho a žive slibro te zaleze na maximálne 19 stopňov v honi vúžice.
0: Niečo nejšo, ok, 4, bo na po 6 Čechie. Přijem moj dobrú jizbu do džencnišej srede.
1: Serbský rozvoz.

Je stajne ważne adere wiedzieć, że so dy wesabach takle stała odmije, a to już postrzecze też wy nam swoje terminy zo buchu też trozo o tym zonili. Przechadna wiecka, kotruż mam tu na składzie, to je zachodowane, gdzie jeszcze w opraszenie Andry Zela, basnik jako twórc melodiju, praszak. Wotopunże, dżęca, wieczor, siedmich, budyskim, serbskim domie, a przeproszujete miestrujem na to Mirko Šota, dr. Franz Šinko, trajš, budżetaj też referentaj. Přichodná riečná hodina z Mirca bude jutce od popodňa cioch do napo šestčich vedome zahradnisko zjazka při kloštorské vodže pančicach Kukove. Posedženie gmenské rady bude jutce štvort kve krusčicach napo sedmich a tam bude mes druhým v obsvetlenie v nadružného v obsvetlenie w Smerdžaci. Potem mamy niedom przychodną gmieńską radę, minucę tu w Rożynce, w Ralbicach, a to po godzinę Bożyszo. Piątek zajutrzejszym wieczor 6.00 będzie koparski turnier starych kniezów po pokal Sapsko Sokoła na sportniszczu Krusčicach. A sobie zapaladamy też raz do Kulowa, szako tam piwania, co wykonc tydzienia od piatka do niedzielę swieczy. Pieczodzin, wejść do cieli.

Bečer dżin, bečer štyrtci, nowy dżin je dźensniša sreda. Haj, přejemy dobre ranje wšitkim, kotři sužno nětko na nohach a mamy sobie tež za was znowa naše nowosće w obrazach, jeli maće potom dżensa bieło dnia abo večera z chwile ta poladajče raz na kulturne wierzki końca tydzenia smy z kameru ustup Kora Lipa we slepom przewodzili a wuladače tež reje skupiny dzieci a młodziny z Brytnie. Tak jest so riad nazymskich koncertu menujcy zahaju. Haj, to runja smy tež zvonka w Užice pobyli, menujcy jako so Serbia prezentowachu w Moritzburgu na letušej paradze žrebcu na przykład. W obrazu w osakskim kulturnym herbstwie jechaštaj křižary a zanimaj kročeše svojba z Wittince a možeće si tež impresje ze 70. kongresa Fuhn wobladać, kotrež šak je so wotmiu w Helsinkach. Tam su mje z drugim logo a motto Europiade 2028 w italskej przedstajli. Potekim poladajče rad lubi raz, tyž smijeće potom kvile giba so njetkožno na našu app MDR Serbia abo na naše strony ve socijalnych syčach.

0: Also ne by nikakej wopačny začiš nastał. Niko Santos je wotrost na Majorce. Je tam chodził došle a rěči tuž nimo Němčiny, te Španisce. A trochu je nevím kak jara, trochu abo jara, tež jenžesce. Do chwilu mamy wiele wulbo. W Sachsko-Anhaltskiej są one byli Mecklenburgsko-Przedpomorskiej a Berliny też. To jest so tam stało nie, by so je na liścinu jenoś jeniczka strona stała. Nie ludzie są so moli rozsudzić, jinak je to dysa-dysna gmeńskiej runinie. Tak też przed nima lecami tydzenami w Nibylczanskiej gmeny. Dokiż nie je nichtu absolutnu wiecinu dostał po takim wiacach 100%, Wola nedźelu znowa. A kak budže listčik wupadać, to wie Andrea Kišce na Andrea Tysse wille zazwoniła a zwoniła a so naprašowała.
1: Prawie, najprede pak wulbnemu listčiki w Nebečicach, na nim budže znowa jedna mjeno stać, mjenujce Tomas Klar, kotruž je tež jenički kandidat. A znowa budže pod tym swobodna linka, do kotruješ muža ludžo mjeno zapisać toho čujeka, kotruho šmaja za kmaneho.
0: Zašła raz su runie tutu możnosć, mnozy wużili, Mirko Domaszka je jara wiele wosu dostał, czy dla nesty na wulbnym listčiku szako je też prajo zobyso zwiesnanos tu stał, gdyż to wiecina też chce.
1: Dokież je doba za to proście nimo. To je mi też jurist Daniel Andrzej wobkuczył, kiedy się so na komunalne prawo specjalizował. Jemu takie wulby z jeničkim kandidatom na gmeńskie runienie

0: mjeztym tež napadnu, wosebje we Łužicy.
1: Haj před krótkim však sme taki podobny pad w Nestwačidle měli.
0: Runě tak.
1: A potom, nevíš, jak dobíš písač na takim volbnym listčiku, poradne měno napisač a křižik činič, tamného přešmonš, abo kak?
0: Když si za kandidata, když na listčine stejí, činíš tam křižik a hotovo. Když si pak měnenia, zo má to nichto druhý byč, potom napisaš měno.
1: A što potom, gdyż ja te wopak napisam?
0: Runie zatem sem so jurysta za komunalne prawo Daniela Andrija tež praszała. A runie wotmówił, to nie jest zle, hać je prawie pisane, abo nic. Ważne je, so chodzi so osoba we gminie cyle jasne przyradować. Ważne na przykład je, jeli masz we gminie mieno dwójce, so przypisasz, gdzie bydli. A gdyż ty pisasz, zo je to czeta Monika, kiś przyhaczy w żółty kieży w XY bydli, a jako pistowaka dzieła.
1: Gdyż pak je niech tu mieno kandidata na liścinie przeszmonu, smysz jako szycy wukli na wólbnych liścikach, nie masz murać ta pon. Je liścik potom nie płaciły?
0: To rozsudzi wólbne przedstawiciostwo same. Tam nie dała, sztuby si to we niemskie myslił, żadne jasne riadowanie. Fachuc Daniel Andrej pak praj, zo by za njeho z tym jasnym minienie wolerja spuznajomne było, a z tym liścik płaciły. To wopkuci mi też wiadomostnik za polityku na TU w Dreżdżanach Janek Treiber. Wola wolerja je po jeho minieniu silniejsza. Ale kaž prajne, hać je liścik z przeszmonenym kandidatom płaciły abo nic, to na koncu rozsudzi wólbne przedstawicielstwo na gminskiej runinie cyle demokratisce. Jeli maja przewólkę bruszy bolenie, potom rozsudzi gminski wólbny wubiok, a jeli je przeco jeszcze niejasne, krajnoradny zariad, ke kotrym już gmina przysłusza.
1: Andrea Kieszczyna jest o zabierała z wólbnymi listczykami, na kotrych smiesz też mieno przypisać. Aktualny przykład są nietko runie wiezo Nibelczycy, a szojene zakoło są rozsudzicze wólbne lokalje mies rano 8 a wieczor 6 w odczynene, a w uliczynie je potem zjawne.

Dobre ranko, lube Janko, lube Hanka, netko je ta nocka nimo, netko chceme pilnje wuknić, rač a spěvač cały dzień. Znano znaje, czy też tutun spěl, takle je nas dysadys, też naša mać rano budziła, a spěłajo przyjotowaše potom kuchni pomaski. Ja sam pożišo jako mać podobne nazunienie činiwa, a scywa ze spěłom, dże to lašo lošo. A tu już, lube dzieci, skoczcie z łóżka won, posyńcie so kuchni zablido a wupicie jeszcze jen czaj, szako była nitko tolażno, czują mnie zimniszo, 7 stopniu pokaza tamu mnie to nitko runie. To nie zabudźcie si pezl a kapu, kiba so siedzicie jeżo dawno busu albo na kolesu. A nitko tu ona je. Dżęca je po meteorologiskiej też astronomiska nazyma, tu już ją radę witajmy.

0: A netko przy mnie je znowa Matej Dziswałk. Pretacz zmieje pojeszcze ma policajskie informacje.
1: Policja z G.
2: Cele aktualne na przykład tole, noce to jest o we Wojerecach w wiatce swoimnym domie na Joana Sebastiana Bachowej paliło, przy tym je jedna osoba zemryła. Tu chwilu policja jeszcze tam namiestne zasadzena je, dalsze informacje dostaniemy po wybiu dnia albo jeszcze rania. W Białej Wodzie tam miachu na tamniejszym landowskim gimnazju czera wopaczny amokowy alarm. Techniczny defekt biedre przyczyna, co dla je alarm wuderio, na to je wulka liczba zastojników dokupowaniszcza przyjęła, a dżęca chce so tym fachowcom z dziećmi w czerowszych podokach rozmówić. Baduši běchu v Sokoli hori na Tvarnišću popuču a su v opatku za bago pokradnili, škoda tam 1400 euro a blisko Kinsporka, tam je žiadna čelitne punžilu z nezbožiju, von bě na mokre droze kontrolu nad jezdžitvom zubio, zdroji zio so pontiš přečisno, auto vosta na cešo ležo, modostne pak so nie zranio, škoda pak učinja 15 000 euro.

0: Anetko Lubješic je na posledmich.
1: Serbski rozvoz. Povješče. V studiju Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Evaluacija koncepta 2+ ma so po predstavach sakskeho kultusowa ministra Konrada Klemensa rozšerić. Dopraj vunčara na posedženju Serbske rade Sakske ve Drežďanach. Vun namjetuje, tež ve zakvanej šulach rečne stav analyzovat štač. Dotal je so systematiske přepytovanje ve 8 litnikach prevedlo a Klemens chce s rozšerenjom vupši dolat do rečno nivova šuloku a šulorju dostač. Ličba dječi, kotre su ze serbštinu jenaš ve šuli konfrontovane, dale stupa. Hižo na zajšnjem posedženju bje diskusija vo koncepče. Serbska rada pročuje so nadal o to, zo kultusno ministerstvo serbske kubovanske teme spješnišo objednava. Vjace o tem zoniče nedo. Delnjo-serbska sradovanka ljeca njebuđe. Krotkodobne odprajenje šulskog kora Delnjo-serbskog gimnazija, kotrež je važne džil programa, vopkruči naposled k zamovitih v tem sradovanku 2026 odprajič. Juhi žo vjele let založba za serbski lud vuhotuje a podpiruje. V zajnženih letach su spitali koncept večora vopnovič a širšemu publikum je votevrič. Votvost pak vosta přeco menši hač očakovane. Založba za serbski lud chce pak delnjo užiča nam poskičić, so nas kađovance vopčilić a proces so votom buso organizovač. Honja serbski odpovednik votmije so 21. novembra v Budeske kronje. Při nasypje pola Mukec pola Slepo su mjestem šitke 4 fundamente za nowy Witnikowy park zabetonowane. Tež twarske dno za ciężkotransporty a twarske krany je firma mjestem Zeselniwa Rika ze Slepjanskej gmeny. W oktobrze so prynie twarske dżyle za wieže, generatory a rotory dołożuja. Pola Slepo twari przedozače Enna City aktualnie 4 Witniki, ki su 250 metrów wysokie. Twarska dolnosć za 8 dalszych Witniku przedleži. Tech cedža od klituša naleča tvarič a dalše vetniki planuja. Zjavne posedženja gmenske rade Malešece smeža sovotnitka jako audio dokumentovač. Audija služa k tomu, zo kumčna inteligenca automatisce načist protokola pisa. Zato su radičeljo čera po cijoch testovih mesacach jednanski porad zminili. Gmenu vuživanje specijalnije softvera na 200 euro v mesac pfači. V drugih onjovužijskih gmenach je automatiske elektroniske zapisovanje hižo dlije zvašnjom. Mieszczanskie zawody Biła Woda złożuje sobie przychodzie przy zastaraniu swoich wiacach 60 skupców dalnoczopwoty na regeneratywne energie. Kajszło tam Rika przestaje swoje systemy krok po kroku, hać do lata 2005 aż 40 na czopwotne klumpy a spalenie biomasy. Za to są so z mieszczanskimi zawodami Wojerec a Grudka do konsorcja zjednoczyli. Przestajenie systema płaci do 40 milionów euro, a je trzeba dokleć zryczenie w dodawaniu dalnoczopwoty z energiowym koncernom Leak jenoszacz do 2028 płaciwe. Cyrkunie zastaruje mieszczanskie zawody Biłej Wody, Wojarec a Grudka 60 tysiąc domiacnościów z czopwotu. A to one biechu, nasze powieście, kiedyś namakacie też na naszej internetowej stronie, a w naszej dawanej app z imieniem MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: 7 stopniów pokaza żywe slebro Budyśiny tu a tam małkę mroczele su widzeć ale dżęca. Zmiemy tujszto słońca, z blakami rano hiszcze tu a tam też kurjawu, a hełak miło dżęca sucho wostać, tuż też przeczelne, a żywe slebro te docpie dżęca maksymalnie 19 stopniów.
0: Wesela co pojeść, żadne wopkadne pokiwy za was nie ma moj, dobro jest butuś, to dżęcny szyje z redy.
1: Serbski rozwoz.

0: A nětko je městem nocka nimo, 7 po napo 7. Dobranje přeje, Serbski rozvoz. Ve sakskim krajnym sejmje Drježanach bě čera posedženje Serbskej rady sakskeje a to vitachu vosy bě hošči. Juno bě to direktor Drježanskeho MDR-a Andreasa Fritscha. Woni vitachu, kiž je vo serbskich medijowych poskytkach sčelaka rozprawiał a vitachu kultusového ministra Konrada Klemensa, s kotrym ši rada vo kubanskich prašenjach vúradžovała. Matej Žisvauk rozprawia.
1: Z jednym so smijacym łóczkom je Serbska Rada Sakskeje drje po posiedzeniu z ministrom Konradom Klemensom domojeła po cioch let dziesatkach pracowania kiwaja mienujce boze zmieny na polu serbskiego kuwania. Przedseda Rady Dawid Statnik.
2: Cyde ważne a cyde nuzne je za nas, zo wieso te postajenje vo dżile na serbskich szulach, zo so tute netkole po jacac 30 letach skunčne zakonči a so ponovi. Tam su rjadowania, kotrž zaso podaje to, što štež ve koncepče 2 plus je, a tam su tež definuja vistevitski, kotrž su za nas jasne. Zo so na ne serbskich šuli serbsce riči. To ja nohcu ženje do prašenja stajč dobeč, hevak ne je docova zmyslo tuti šulach ričeč jako serbska šula. A šitko to dobi so tež ve tutem postajenju zase odvyšovač. To reka to, što je dobro zdržeč, a to, što je trebne, so ponovi.
1: Pfarka Cevučko pak dále vostanje, hladajo na to, kak moli serbsku rič na serbskich šulach ve všednym dňu zaručić. Aktivna dvuričnosť je žádana, evaluácia 2 plus pak pokaza, zo na tým kytro klaca. A zo bych ušitke vúčoky a vúčora serbsce moli, hej, za to sú dále kupvania trebne. David Statnik.
2: A ja mam wielki respekt przed tym, co się tu na naszych szulach uskutkuje. Ale te praszenie je, jakie gratis są im dyspozycji staje, jakie możliwości dalej kupowania w zmysle dziewodawaria, a jakie resursy w cyrku na naszych szulach do swoich dyspozycji staje. My mamy tę zwolniwość naszych uczorów, co tam też dalej kupować, ale dadoby są im też ten czas, a też ta możliwość skiczyć.
1: A członka rady Diana Szołczyna doda.
3: Ja si ne přeju za dobi jeden vúčer, aby jedna vúčerka po šuli potom ešte nije džuje, že sač menšinu so týdence nije na nekakých rečných kurzach občeliť. Ja by si pšala, že so to vopravdže ako dálekúvania v vúčerským kontingente sobujevia. To by šu moje žádania byli a tiež, naj, ve veste miere netko ešte moje přeča.
1: Minister Konrad Klemens na to skečni zopak, gdyż so vúčor abo vúčorka na dalekubvanie v dživom času pada, naj potom vúčba upadnie. A spiec si nových ľudí tež nemôže, přivšem rada za to bojuje, zo so nešto zmini.
2: Ja viem, zo sú fenky malo, a zo je vúľka núza v našem kraju, ale my máme jeden vústavu narok a my máme jeden pravo ukáže z našej vústavy a tu vidíme jeden praktickú možnosť tuto pravo v konkrétnym dále přesadiť.
1: Thema to, kotraž Serbsku radu Sakske tuž dále zabiera.
0: Matej Žisvauk je rozprawiał vo čerošim posiedzeniu Serbskej rady Sakske je Drežanskim krajnym sejme. Tam sú mezdrujim kultusového ministra Konrada Klemensa na rozmu vítali. Česač, po naposledmech.

0: je.
1: Jedno štere so mamy tež takie pozitivne štučki, so mamy takich kajš spěvarjow, wumjowcow. A gdyż latasz takle na to, że się so, w świecie takle stało, albo też pola nas w domiznie, albo bliżej w okolinie, to jenoż wo, zwołu wiesz. Nasi kolegojo MDA Sakskie winuja się so w socjalnych sytrzach wandalizmie przeczerowszym dreżanach, Matejo.
2: A konkretne potrzechy to mieszczanski dżel dreżany plauen. Tam są nieznaczy w okna auto skoncwali, doromady 6-cicy jezdzidło są obszkodzili miastrujem na bajrojckie drozy, na wysokie drozy, a na Henriette Heberowej droze. A pokradnęło so pak niczo z auto nie, to już wukadzieja zastojnicy od vandalizma. Sztuj się pądzielu nocy, niż to wopkiedź było znane tamtejż Serbia bydla we Dreżynach, w tych potrychienich kończynach, znano szczetych sami potrychieni. Przyzocze se pola policje, Jezus czetam, nidże we Dreżany plauen, niż to wopkiedź było, ale już tym zwisku stej.

0: Jak najdźeće zwisk nam do studija, pak z nami četujeće, pak nas zazvoniće, pak milku posvaće. A to je rejne, gdyż stejme takle ve dobrym zwisku a přes to tež zonime, što so dže dyka stała a maty ma nešta cyle aktualno na utrobne.
1: Utrobne džak za pokiju. V Ralbicach, tam je pitna voda wupadnowa, zamujte zamujrowy związk za wopfočki, tu nie informowane a technikario su popuču osoba nam pisze z Ralbic. Hej, gdyż znano pola was, bądź za so woda bieži, to so też lubię przyzwyczaj, albo maja znano dalszy wesnienio wesnanki w drugich weskach samsne problemy. Tu iż w Ralbicach, tam je woda wupadnowa, a związk za wopfočki je iżo popuču, a informowane tu iż one so staraja. Problem rozrysacz, a kaž prajne. Dopisajcie nam, hezo, jo so jim tamto zešlachciło.
0: A pisajte nam tež, gdyż nie macie nekajke problemy, ale znacz nekajki termin za nas a za drugich. Dżuć, posedmich je.

0: Čadla měsačk, poprom žene žane šaty nima kotrež musí woblec. Na tute prašenje, respektivne tute pojedančko z časa dječatstva, to by dosa dys myslič, dyž pak je měsačk, pak zboha kulvaty, kiba švížny kajštajký serb. A runje s tutym našim stajne jenak vulkim, ale hinak so nam zdawacym měsačkom, zabiera so dženca dr. Sonja Völkova.
1: Rečni kučik v serbskim rozhlasu.
2: Měsačk je přeco samsny vulki, tež tyž so nisko nad horizontom drudy větší zdawa. Što byście na tajku sadu prajili? Zoma měsačk přeco samsny rozmiere a w objem dreje prawe. Tola formulacija samsny vulki je gramatisce misnjena. Z adjektivom samsny możemy signalizować identitu nekajkich objektu, na przykład samsny dom, samsna hasa, samsne miesto. Tola nie możemy z nim bliže opisać dalszy adjektiv, kajž na przykład vulki albo dołhi. To by była tak mianowana adverbialna funkcja. Tola adjektiv samsny w odpowiedniu adverbialnu formu nie ma. Miesto toho wużywamy hornjoserbszczynje słoćko jenak. Miesačk je přeco jenak vulki. Ból za kopańcu ma być přeco jenak češki, a maratonowa dystanca je přeco jenak dołha, mianujce 24,195 kilometrów. Tute jenak słuszak adjektivy jenaki, a tun je wotwodzene od ličbnika jedyn. Tu już by so to poprawo miło pisać jako jednaki a jednak, każ widzimy to dżęca jeszcze w delnioserbskim jadnaki a jadnak. To la hornioserbszczyna je w tym padzie wurekowanie a zdobą pisanie z jednoriwa. A tu już myslicie na to, gdyż so we wieczornych chodzinach miesaczk wo sobie wulki zdała, wun je przeco jednak wulki.
0: Dalej praje dr. Sonja Völkova, 7 hodzin 18.

0: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Matej Dziswałk.
1: Dobre ranie. Ewaluacja koncepta 2+ ma so po przedstawach sakskeho kultusministra Konrada Klemensa rozšěrić. Dopraj wun čera na posedźenju Serbskej rady Sakskeje w Drježdanach. Wun namjetuje, tež w zakładnych szulach rěčny stav analizować stać. Dotal je so systematiske přepytowanie we 8 litnikach przewiedło, a Klemens chce z rozšěrjenjom wupši dolat do rěčného niwowa šulorku a šulorju dostać. Ličba dzieci, kotrež su ze serbšćinu jenož w šuli konfrontowane, dale stupa. Hižo na zajšom posedźenju bje diskusija wo koncepcie 2+. Serbska rada pracuje so nadal o to, zo kultusno ministerstwo serbske kubwanske teme spiešnišo wobjednała. A viace wo čerošim posedźenju zoniče za dobru hodzinku. Delnjo-serbska sradowanka lieca nie budże. Krótkodobne odprajenie szulskiego kora Delnjo-serbskiego gimnazja, kotrež je ważny dziel programa, wobkruči naposled k zamówitych w tym sradowanku 2026 odprajić. Ju hižo wiele lit założba za serbski lud wuhotuje a podpiruje. W zajszych litach su spytali koncept wieczora wobnowieć a širšemu publikum i wotewrić, wotwoz pak wosta przeco menší hač wočakowany. Założba za serbski lud chce pak delnjo wužića nam poskićić, so na skadžovance wobdzielić, a pracuje so woto busy organizować. Honio serbski wodpowiednik wodmije so potom je na 20. novembra w budyskiej Krunje. Zjawne posedźenia Gmienskej Rady Maleszece smierdza so wotnitka jako audio dokumentować. Audia służa k tomu, zo kumšna inteligenca automatisce načist protokola pisa. Za to su radzičeljo čera po cioch testových miesacach jednanski porad zmienili. Gmienu wużywanie specjalnie software na 200 euro wobmiesac płaci. W druhých honiowużyskich gmienach je automatiske elektroniske zapisowanie hižo dlije zważnio. Mieszczanskie zawody Biała Woda złożuje się w przychodzie przy zastaraniu swoich wiercach 600 kupców dalnoczopfoty na regeneratywne energie. Kajż Wotam Rieka przestaje swoje systemy krok po kroku, hać do lita 2045 na czopfotne klumpy a spalenie biomasy. Za to su se z mieszczanskimi zawodami Wojorec a Grodka do konsorcja zjednoczyli. Przestajenie systema płaci niedo 40 milionów euro, a je trzeba dokąd je zryczenie w dodawaniu dalnoczopfoty z energiowym koncernom Leak, jenoż hać do 2028 płaciwe. Cukunie zastaruje mieszczanskie zawody Białej Wody, Wojorec a Grodka 60 000 domiacnościu z czopfotu. Przy nasypie pola mułkę z pola slepo są miastem wszystkie 4 fundamenty za nowy Wytnikowy Park zabetonowane. Gdyż twarskie dno za ciężko transporty a twarskie krany je firma miastem zeselniła, ryka ze slepianskiej gminy. W oktobre są prynie twarskie dżyle za wieże, generatory a rotory dołożuje. Pola slepo twari przedowzacze Enner City aktualnie 4 Wytniki, ki są 250 metrów wysokie. Twarska dowolność za 8 dalszych Wytników przedleży. Chcieć, a od klitusza nalecza twarzyć, a dalsze wytniki planuje. A to one biechu, nasze powieść czekisz na makacze też na naszej internetowej stronie, a w naszej app MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: Słońce swyczy w Budyśinę, ale zima je 7 stopniów pokaza żywe slibro. Jasne niebie od dżęca husto zmijemy, tu a tam lidma niekotre mroczy leso jewia, dżęca miło tuż też sucho wostać, a żywe slibro te docpie dżęca maksymalnie 19 stopniu.
2: Štož obkat nastupa šodere beži, vožle pak hižo voda so na čašu, že ne beži k mene Rajbicu Rožant, peča hačno nekak připodnja nic. Kajš pak je nam Hubertus Rutscher z Džilju stejte vozaj z vodu při pestovarni a při šuli v Rajbicach. Tak so možeče se z najmenša kove zvareč, abo ruce umeč.
0: Serbski rozvoz.
2: Nedom peč menšinu, bo na po osmiš.

0: Dokwilu mamy wele wólbu. W Saksko-Anhaltskej są one byli Mecklenburgsko-Przedpomorskej a Berliny też. To jest so tam stało nie, by so je na liścinu jenoś jenička strona stała. Nie ludzie są so moli rozsudzić. Hinak je to dysadys na gmeńskiej runinie. Tak też przed nimi malecami tydzenemi w Nibylczanskej gmeńie. Dokież nie je nichtu absolutnu wiecinu dostał po takim wiacach 100% wola niedzielu znowa. A jak będzie listczyk wypadać, to wie Andrea Kiszczyna. Andrea, ty se wiele zazwoniła a so napraszowała.
1: Prawie, najpierw pak wólbnemu listczyki w Niebieczicach. Na nim będzie znowa jedna miano stać, mianujcy Tomasz Klar, któryś je też jeniczki kandydat. A znowa będzie pod tym swobodna linka, do któryś może ludzio miano zapisać toho człowieka, któryś maja zakmaneho.
0: Zašwa raz su runje tutu možnost, mnoze vůžili, Mirko Domaška je jarovile vosu dostal, če odla nesti na vůlbnem listčiku, šako je tež prajo za byso, zvěsnanost tu stav, dež to většina tež chce.
1: Dokež je doba za to prošče nimo. To je mi tež jurist Daniel Andrej vopkučil, kiž je so na komunalne pravo specializoval. Jemu tajke vůlbe z jeničkim kandidatom na gmenske runjenje mjestem tež napadnu, vo sebe ve Vůžice.
0: Aj před krótkým však sme tajke podobne pad ve nesvačile mili.
1: Rune tak.
0: A potom, nevieš, kak dobyš písač na tajkým vůlbnem listčiku, poradne meno napísač a kšižik činič, tamného přešmonš, abo kak?
1: Gdyż sy za kandidata, kiż na liścine stoi, činiš tam krzyżik, a hotowo. Gdyż sy pak minienia, zo ma to nichto drugi być, potom napisaš mieno.
0: Aż to potom, gdyż ja te wopak napisam?
1: Runie zatem sym so jurysta za komunalne prawo Daniela Andrija tež prašała, a wunie wotmówił, to nie je zlie, hać je prawie pisane, abo nic. Ważne je, co chodzi so w osoba we gminie cyle jasne przyraduać. Ważne na przykład je, jeli masz we gminie mieno dwójce, zo przypisasz, gdzie bydli. A gdyż ty pisasz, zo je to czeta Monika, kiż przyhaczy we żółty kieży we XY bydli, a jako pistowaka dzieła.
0: Gdyż pak je nichtu mieno kandidata na liścinie przeszmonu, Smyš jako šice vukli na vůlbnoch liščikak nímaš morač štápon. Je liščik potom nepvačivé?
1: To rozsudí vůlbne předstejčarstvo same. Tam nedává, štú by si to ve nímské myslil, žané jasné riadovanie. Fachoc Daniel Andrej pak praj, zo by za něho s tým jasným minenie voleria spuznajomne bylo a s tým liščik pvačivé. To wopkuči mi tež wiedomostnik za politiku na TU w Drežďanach Janek Treiber. Wola Woleria je po jeho mieniu silniša. Ale kaž prajne, hač je listčik s přešmornenym kandidatom płaciły abo nic, to na koncu rozsudzi wulbne przedstejčerstvo na gminske runinje cele demokratisce. Jeli maja przewulke brusze bolenje, potom rozsudzi gminski wulbny wubiok, a jeli je přeco jeszcze nejasne, krajnoradny zariad, ke kotrym już gmina przysłusza.
0: Andrea Kiszczyna je so zabierała z wólbnymi listczykami, na kotrych smiesz też mieno przypisać. Aktualny przykład są nietko runie wiezo Nibylczycy, a szojene zakoło so rozsudzicze wólbne lokalje mies rano 8, a wieczor 6 odczynene, a wuliczenie je potom zjawne.

0: Policja zdźěli.
1: Krótko do północy je we Wojerecach we wjacesłobnym domie na Johana Sebastiana Bachowej wojen w uderiu, kajż policja miastem zdźěli w suwohonych poskodach ciężko zranienu w osobu namakali, kiż je jeszcze namiestnie wudychała, jedna so wo 42-letnego muža. Cinače ludzi su tam dobyli ewakuować, a za przyczynu wojenia we Wojerecach nitko sledźa. W biłej wodzie mejachu na tamniejszym landowskim gimnaziju

Ra, wopaćny amokowy alarm. Techniski defekt biedre przyczyna, czo dla je tam alarm wuderio, na to je wulka liczba zastojników dokubowa niż trza przyjęła, a dżęca chce so tym fachowcu z modostnymi wo czeroszych podałkach rozmówić. Baduši běchu ve Sokula hore na Tvarnišću popuču a su tam v opatku za bago pokranili škoda 1400 euro a blisko Kinsboka tam je džiadnačeletne punđelu z njezbožju, von bě na mokre droze kontrolu nad jezdžidvom zubil, zdroji zio a so přečisnil, auto vosta po naceše ležo, modostne pak so njezranil, škoda vučinja 15 000 euro.

0: W Mužakowskim Rodźe su so čara něhdźe 100 pósta zastupjerjow kultury, zarjadowarjow a kulturnej sceny zetkali na zhromadnu wuměnu. Mjenowali su tole Łužiski forum kultury, Matejo.
1: A organizowałoj ste zarjadowanje kraj Sakska a Braniborska, to słuži k mesomnej wuměnje na kulturnym polu. A kajž zdźěli Klement Škoda wo domowiny, je so serbska kultura tam tež wuzběhnyła, wo sebje Jakub Grul ze swojej audiovizualnej serbskej instalacji. Kiedyś je mestrum tešižo na Metazoles festivalu pokazał. Zara a Josefina Prečnajdorec stej tam jako duo playas wustupujuj. Zastupero domowiny Zavožby a Zari suso tam wobčilili, pyše to miestem štvorte tajki forum. A Klement Škoda doda, zo je so jedna dživanička jako podcast narawała, tam je Anneli Čemarec, kiedyś angažuje so tež za cok kolektiv Vakum, wotem přednošowała, kak ważne je festival Metazoles za Serbo, zo so tam tež umenia vo šelakich temach haj. Je wotem rečowa, kak ważne su tajke kulturne eventy pošit kone za miesobnu umenu a pod Lausitz-Kultur.eu ma so podcast Božišo Tešišče Vozevič.

0: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Matej Dziswałk.
1: Dobre ranie. Ewaluacja koncepta 2+ ma so po przedstawach sakskeho kultusowa ministra Konrada Klemensa rozšěřić. Dopraj wun čara na posedźenju Serbske rady Sakskeje we Drježdźanach. Wun namjetuje tež we zakładnych šulach rěčny stav analizować dać. Dotal je so systematiske přepytowanje we 8 letnikach přewedło, a Klemens chce z rozšěřeniom wupši dolat do rěčného nivowa šuloku a šulorju dostać. Ličba dzieci, kotry su ze serbšćinu jenož we šuli konfrontowane, dale stupa. Hižo na zajšnjem posedźenju bje diskusija o koncepće Serbska rada proceso tež nadal o to, zo kultusowe ministerstwo serbske kubwanske teme spěšnišo objednała. A viace o čerošim posedźenju zo niče nedo. Delnjo serbska sradowanka lieca nie budže. Krótkodobne wotprajenje šulského kora delnjo serbskeho gymnazija, kotrež je važny dźěl programa, wobkruči naposledk zamówitych w tym sradowanku 2026 wotprajić. Ju hižo wiele lit załožba za serbski lud wuhotuje a podpěruje. W zańdźenych litach su spytali koncept wieczora wobnowieč a šeršemu publiku mi wotewrič, wotwoz pak wosta přeco menší hač wočakowane. Załožba za serbski lud chce pak delnjo wužića nam poskyčić so na skadžovance wobdźělić a prócuje so o to busy organizować. Honjo serbski wotpowiednik wotmije so je na 20. novembra w Budyskej Kronje. Mieszczanske zawody Biła Woda złożuje sobie przychodzie przy zastaraniu swoich wiercach 60 skupców dalnoczopfoty na regeneratywne energie. Kajż o tam rzeka przestaje swoje systemy krok po kroku hać do lita 2045 na czopfotne klumpy a spalenie biomasy. Za to su so z mieszczanskimi zawodami Wojarec a Grudka do konsorcja zjednoczili. Przestajenie systema płacini do 43 milionów euro, a je trzeba, dokież je zryczenie o dodawaniu dalnoczopfoty z energią koncernom Leak jenyż hać do 2028 płaciwe. Cyłkunie zastaruje mieszczanskie zawody byłej wody Wojarec a Grudka 60 000 domiacnościu z czopfotu. Zjawne posiedzenia Gmienskiej Rady Maleszece smiedza sa wotnietka jako audio dokumentować. Audia służa k tomu, zo kumšna inteligenca automatisce nacisk protokola pisa. Za to su radzičeljo čera po cioch testowych miesacach jednanski porad zmienili. Gmienu wużiwanie specjalnie software na 200 euro wob miesac płaci. W druhich honio wużickich gmienach je automatiske elektroniske zapisowanie hižo dlije zważnio. Při nasypie pola mukec pola slepoho su miestem šitke 4 fundamenty za nowy Wytnikowy park zabetonowane. Tež twarske dno za ciężko transporty a twarske krany je firma miestem zeselniła, rzeka ze slepianskej gminy. W oktobre so prynie twarske dżile za wieże, generatory a rotory dołożuja. Pola slepoho twari przedo zače Enner City aktualnie 4 Wytniki, ki su 250 metrów wysokie. Tmarska dolnosć za 8 dalszych wytników przedleży, te chce od klitusza nalecza twarzyć, a dalsze wytniki też planuje. A to bychu nasze powieści, jakieś namakacze dalej na naszych internetowych stronach, aby naszej damodnej app MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: A żywe slebro pokaza w budyśnie tu kwilu iż o 8 stopniu. Dzięca zmijmy tu już to słońca. Niekotre deko mroczyle na nebiu. Wostanie pak sucho a żywe slebro te zalezy na maksimalnie 19 stopniu dzięca. Jutce zmijmy za so miniate wedro z niekotrymi świelemi a maksimalnie 17 stopniu.
2: Popkadne pokwie żadne za was. Nie mam netko 4 mężczyny po napodżywiczych, ale sztusia gminy Ralbicy Rożant znacza klerunie stanych, co się sekowej zwarycz, mezwoczowumy, co tuszwacz, wosowumycz, a tak dalej we gminie. Szudzie woda nie bieży. Dole są nam dżęca rano zdzielili, gdy to poprom bieszy Matejo przed 2 godziną.
3: Oj.
2: Tak niekakie, no. Potajkim, ale... Dwaj wozaj z wodu z tety miestem przypiestowani a przy szuli Ralbicach, bo tym jena zwiesanosta Hubertus Rutscher informował, a ja w dajkim a podobnych padach je drewo prawdzie też. Dere, też mamy stajne jen kostne, a bo też wiercere kostne wody doma stejo.
0: Serbski rozwóz.
2: Pecz, bo na bo dżewecich miestem je. Witajcie do srede, a witajcie do nazymy. Dżęca szak je też astronomiski spoczatk nazymy.

Na tole však nemůžeme husto dost pokazać, jako wszyscy wiemy, jak neparujomna a za żywienie trzebna a ważna je woda. We gminie Rabice Rożant nie mają wszędzie pitną wodę, dżęsa nikak hać do przypołudnia, a gdyż w oprawdzie trzeba, czy animacze, ani jeniczkie kapki wody doma, dwaj wozaj stej, to jest nitko, a to przy pestowaniu jeden, a przy szuli Rabicach tamny, to potek im ważna pójść za wszystkich, kocyś zsywa żadną wodę doma nie mają. A poladam na dżęsniejszy wieczor w Budyskim Serbskim Domie winuje so praszeniu Handry Zieler, basnik jako twórc melodiju. Referenta jest taj Mirko Šota a dr Franz Šin. Gdyż macie niekajke praszenie na utro, by kiedyś nastupa, znacz niekajke rozestajenie ze susodom, dobrą radu dała w tym padzie czesnahamcki zmierc. A rieczna hodzina tutaj budzie nie tylko dżęsa, nie bodajcie nic dżęsa, jutce sztwórtk, a to w czasu od popołudnia cioch, hać do nawieczora na po szestrzech jutce po takim. A to w domie zarednisko zjazdka przy klosztorskiej wodzie panczycach kukuje. Przychodne posiedzenie gminskiej rady Rajbicy Różan w odmiesu też jutce, a to wieczorem na posiedmich sedorni gminy w Różyńcze. A Krosczanska gminska rada zetka soto runia jutce, ale pochodzenie pożysze po takim wieczor sedmich w sedorni w Łużyca gminskim a kulturnym centrum w Krosczycach.

Žin za jaten 23. september, to je wesebny žen, na zima se zachopio, dlatego myžešo se teke net na zachopienku jasališ na redny na zimski spiu. Do tego gronim buszczo učobnie witane, ja som Anja Kochoj-Czwarcowa. Zaszatowališ čo aktualny magazin a temy vam net przedstajom.

Kradu přechwatajucu powieść, czy mamy za was Dolnosarska Sradowanka letosa upadnio. Co godla, to sme chcieli wiedzieć od organizatorów Wete Grono Słyszysza Żinca Planas. Chorosć, demenca stoi ten tydzień Planas we fokusu sme pojedali ze sarskim gejcom. Nowych obrzejników recnego projekta Zoria wam przedstawiamy, a pogledniamy z wami do nowego udarza naszego sarskiego tydziennika Nowy Casnik. Co myslim, aż se upwasz jo wystać przy radiu.

Domowinska kupka woche ze swieži na końcu tyženja swój 80. jubilej obstaša, sobe tu przeprosuju zajmcu do swieženskiego stana przy Švielowej Brožni. Tam niekše jano historiju na historiju domowinskej kupki sled gledaš, ale teke angažirovanych luži uznamieniš. 50 let nawiedujo Woche Žensku domowinsku kupku Inga Nowakowa sobotu. Zegarčich wetpudnja se oficjalne žije zachopio. Wiacor zegaršesčich kšiepen gromaže z gščimi svišiš a to z dujarskiju kupku Horjane. Zastup na tom wiacoru we wochozach jo liche. Jo dalšne nuosčimi jo zmijo po muzice Grigor Klim za vas.

0: RBB Serbski program. Powiedzci.
1: We Mužakowje su se zmakali łužiske kulturniki. Napad na přepinarnju přiwoku jožinca tema Hršebuzu a pytaju serbsku drastvu z Terpjego. Ku tema dalšim temam, nendovici ujo Grego Klim. Na stwartym łużyskim kulturnym forum je Cora Mužakowie jeszło w to, jak lepiej zaprzygnąć młodostnych do kulturnego żywa. Zastupniki ze wszakich instytucji a inicjatyw ze Zachskie a Bramborskie są se miasto drugim w tym umieniali. Serbska zakronita w okresu Garnebota Łużyca, Hanka Rielcina, jo na to pokazała, aż se nie żywa dość na to, co młodostny cesnoamtski już ukpaju, wysypnie przy serbskich nałogach. Zasadnie są zwieścili aż się Łużyca bogata kulturnych aktywitów, w tym pak musi się więcej pojedać, kroni Rielcina.
2: Tam jest tak wiele losów w tej Łużyce, aż myślimy tylko na wiesz part, gdzie na to byś wiosły, aż ho tak wiele ludzi, tak wiele cyni.
1: Przy prednym posiedzeniu miejscowych wetposwańców w Hršebuzu poliszewskie przestawce, że żyńca w napad na przepinarniu w Turnowie przywoku. Jak wiecie, o zastaranie z milinu w miejscu, pokrzyje wetposwańców wetfrakcje nasz Hršebuz FDP wiedzisz. Przeszali su lec miejscowe zastępstwo a obgospodariowar nie to możne obgrozienie krytyckiej infrastruktury hinac posłużujetej. A jak jo miasto wypaże blackout przygotowane na dlejszy upad miliny a telekomunikacje? Przy napaże na przepinarniu Turnowie przywoku su musieli jeden blok we milinarni Janczelce dołej regulirować, poszukne zastaranie z milinu pak neopetryczane było. Między dalszymi temami zgromadzenie żyńca z tej wytwar miasto we miejscowym zastępstwie a aktualna godzina k temie pszawicarstwo jako czach za uwijanie miasta a towarzyszności. Czarna, zelena a medra z palickami, tak ja uglidała niega kraga drastwy serskie petruszki w Terpiem Plakrotka. Serbski muzej Budyšenje pyta rono taku kragu, aktualnym grodkojskim amtskim opieniu przose wo pomoc przy pytaniu. Taku kragu ksie pokazaš w nowej trajnej ustajence. W septembrie ksie ugotowaš replik po przykwazie oryginalnych żelu. Pytaju takie stare fota z tego drastu. Zledna serbska swajśba Terpiem je była drie pred k 60 let. Ktoś namakajo nieco na swojej najśpie mežo se przyzewiš w muzeju Budyšenje. Pramorski krzywowy zjezd dolno-nymski pijadajucych jo zachadną nieżelu przepszaców do Wittstocka w Prignicy na żeń dolno-nymskiej rycy. Niele hybna pramorska wielikoposłańska za dolno-nymską ryc jo na to pokazała, aż nie musisz ryc dospołnie obknieżyć, aby ją pijadał. Już o smoku albo obrot dosyga za lepszą prezencję rycy. Michael Brentrup, wetrednik kulturowe ministerstwie, który się zagronite za dolno-nymską ryc a za serbskie następności, jo na licie ospiechowańskie aktywity. Tak tejce ryc tego doznatych apps za uknienie rycu integrować. Chwalił jo komunalne angażement. Inac ako we Łużycy muszą komuny we pet północnej bramborskiej aktywity za dolno-nymską ryc sami zapłacić. Okres Pecaćna Prygnica Rupin jo ako prydny okres próbował przygranieńsku partnerku za dolno-nymską ryc. Takie wejsne tofle muszą gminy sami zapłacić, każde je dwie rycnie na dolno-nymskie minie pokazać.
0: Jadro.
1: Słońce 18 stopniów mamy dolnej Łużyce, a klijaco se zase zasięgnio. Noce padnia temperatura na 11 stopniów, wicie burza wieczowata, uglida za deszczem. Wedpodnia może se padać, z takim a pan przyjadno jeszcze 14 gradach, pewnie burza nic więcej ze słońcom. Pietk burza podobnie przy 16 gradach, lepsze uglidy zmijamy końc tygodnia, pan burza jeszcze raz szopnie.

0: Při telefonie mam Jill Francis Kettle-Zeutz, redaktorku našego sarskiego tyženika Nowy Casnik. Dobry dzień, Jill.
1: Dobry dzień.
0: Jo, na co możemy się jaseliś w tym nowym udaszu? Ja som już osłyszała deszno stoi ten raz w Sreziściu.
1: Jo, tam są wani sobotu prejny raz wyszli piaco w Sreziń, to jest co wysypnego było. A nasz host Adam jo cewy bok za Nowy Casnik librował z rytnymi obrazami, a w zgonio się mogi detail.
0: Pen stojtek w fokusu obradowanie, rady za następności Serbo.
1: Jo, also taka aktualne wiece powieści są przecie na naszym drugim boce, a tam namakają się takie obradowanie serskiej rady, Bramborska. A tam zgonio się cogo dla Bożko letosa masterski studium za Ceptarią upadnio, a co serska rada mocnie krytyzirują.
0: Jak to ugleda ze dzisimi, a mos dorostom? Masz o za nich teke nieco?
1: Teke jeden cewy bok, respektivnie na prednym boce widzisz o rytny obraz, tam swyszy te dzisi w witej dzisiowni maturizą swój kokot. A dalej to, że na czwartym boce, żeż piszemy w dzisiach w Wielikuntabund, w nisu teke kokota łapali w samskim tyżeniu, ale nic na samskim dniu. A to jest ten przynos, kio na boce, żeż su dzieci, a dorost. Tak wolna tema, tam zgodnie już o teke, jak to było. Leto sa ze serskim familijowym dniom Letniego Centruma Witaj, ten już raz u nas ugotował. Rozmiej jako koncert, kiedy się wytmił w muzaikowej zakładnej szuli w Picniu. Za szybny dzisiaj nic jano za te serbszinarie w sportowej hali są wani dożywili koncert Bubon Berta, Pauke Berta wyt serskiego ludowego ansambla.
0: Jo, a ten cerkwiny bok miesiąc da, aż jo ten teke narysze?
1: My mamy normalnie w jednym miesiącu jano jeden raz cerkwiny bok, ale ten raz jo to wysypny. Myśmy już mieli w septembrie cerkwiny bok, ale dlatego aż dalszne cerkwiny temy są byli, mamy nento w tym udaszu jeszcze pół cerkwinnego boka, a to jo teke raz wysypny.
0: O tak, w oswieżeniach szaka cytamy w cerkwi, w polityce, w serskiej, a na dzisiejszo teke myslili, jo, begonimo, jaselimo se na nowe udaše našega sarskega tyženika. Nowy Casnik a při telefonie jo była redaktorka Jill Francis Kettle-Zeutz. Žicem ešte jeden redne žen.
1: Jo, rád jo se stalo.

0: Jaja upyšniš, drastwu nosyš, kokota papaš, ze Serbami zwiezujomy kradu wieste obrazy. Nic kóżdy myža se z tym identyfikirowaš, ale mamy ga teke druge serbske tradicje, a to nic jano u nas we Łužycy. Znaš, jo to nieco za was? We USA, we Teksasu su žince išći Serby žive, Teksas ven z im gronje. A veni maju jelgin vesebnu tradiciju, vendeš Nudels z takim serbske nudle. Za nas klince to žiune, za nich ve znamenju samo abo doma gotowane nudle šo, a potom pišo tam na autorej Spitzenberger ve svojich knjigvach muse byš nudle, it must be the noodles, a Franz Deuse cita urisk.
1: Aby pomieniu Jezu, ketaraš nevece stoj za svoje nimsko-serbske kerjenje, by byli to sami nagotowane nudle. Mnie se zda, przyjaciele z drugimi kerjeniami ho USA myślę, aż je biały kał szybnym Niemcom to najlepsze. Ale coś lic meju niemsko-serbsku uczobu pegnuwaś, nawar mnie nudle. Toż tu tradiciu namakajosz kusztej niemsko-serbskiej kuchni u nas Lee County. Z takim to se rozmejo, aż su Serby około Serbina Teksasu założyli prytny nudlowy swiezień. Ta Texas Wendish Heritage Society ma sami nagotowane nudle za tak ważne, aż umieniu ju kuszte lieto nudlowy komitej, a uzweli ju przedsedaria. Moja mama a jeje maś z tej cyniwej krzasne nudle. Recept jo se wet maszerje kszołce dale dał. Mama jo nudle wariła z kurjeceju juszku, Pen dodawaj warjone kurjece magajn, jeću, učobu a šuju. Žednje njejsme familii dodali kurjece noze, ale znajom jadnu, ako jo to cyniwa. Žednje se njedomysliju na nieco vece učaše cego, ako z teriny gledajucu kurjecu pazoru. Njejom mi pak večaržovało sebje te nudle svožeštaš.
0: Jo, a se wie, sajži jo teke nintokonc tyženja na letosnym Wendischfest toż te najlepsze serbske nudle. Jo, w naszej muzyce tyženja nie mamy bezko żaden spiół w nudlach, ale pestro do Serbina k Serbam w Ameryce. A ho spiewa Michał Cysz.

Wěšćonin to, co su serske nudle, žo bužo moderna přezach, to su nowe obženiki recnego projekta Zorja. A kaže nešće mogeli nam cewe cas přisłuchaš, žincajš na aktualny magazin namaka jošo w audiotece. Wiče caka na was, klinceca a spivajuco na zima, muziko, uščevanje s nejrednejšimi ariami a štuckami okolo na zimy. A kwar Donosaskiego Gymnazjuma se na nazymski koncert przygotuje, tak to bużo tema. Z wami se uczebnio rożognuje Ania Kochoć-Warcowa, mieszas bedobne wytpunio a redny jacor.